Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: po tym wzrosłym powierzyć, jak taka Bernadetta Subiro mówi, ja chcę u mistrzu, chcę, żeby postawił ty cerkow, kościół, prawda? Mm-hmm. No mówisz, co ty gawarisz, dziewczynka, ale potem domajesz, no staż, gawarite to nieobrazowana, prosta dziewczynka, ale gawarisz, że objawiła się pensja de Dziwe Maria. Tak samo jak było w Guadalupe objawiła, tam nie było dziewczyny, tam był na przykład już Indianiec, mm-hmm. ale on miał taki swój umysł jak dzieciaczy. I on mówi, no Presjata Diva Maria kazała przed wami, to była zima i to w gorach, kazała wam przedaty ten upominok. I wykrywała swój płaszcz, a tam wysypujeca rozy, a na płaszczu prekrasne przedstawienia Presjata Diva Maria z Guadalupe, tej Presjata Diva Maria, która z tak wielkim poważaniem jest w Jużnej Ameryce przyjmana i otoczona. Także te objawienia, które były w Lourdzie i w Fatimie, tutaj są dzieci jako świtki, proste świtki. No, w jakimś zmysle to, że niewinne świtki, czyste, czyste.
1: Отже, а я думаю ще про те, що та наш небесний батько, Бог Отець, він являється на землю та Боголюдиною через дитину. Ісус приходить до нас та в людському тілі маленьким дитятком, і Бог нас провадить та через Ісуса. І чи є в цьому теж такий Божий задум через ці об'явлення Богородиці до дітей, щоб через дітей, як через дитятко Ісуса, нам пізнати Бога Отця і, власне, те, що Він приготував.
0: Діти, можна сказати, говорять простою мовою, але дуже розумною, тому що вони мають такий дар бачення і зв'язування речей, котре са противставне, а не фільтруючи їх через наш розум, mogą dochodzić do różnych wysnówków, które są dla nas wielką niespodziewanką, prawda? Tomu wkładający słowa Jezusa Chrystusa, który objawił się jako dytyna, objawił się swoim wcieleniu, swojemu w uproszczeniu jako ludyna, хоче показати таку правду, що Ісус Христос хоче бути в кожним з нас, в кожній людині, хоче спілкуватися з нами, хоче, як є можливе, що Ісус Христос втілився в конкретне людське тіло і був людиною від дитя аж до свого дорослого життя, від дитя, чи пройшов цей шлях возростання в вірі і в тим, ja trzeba pamiętać również, że znania Jezusa Chrystusa nie było tylko nadprzyrodne, ale było też znaniem, które dziecko, które Jezus Chrystus przyjął od swoich przybranych, no, od swojego przyjaciela, baćka świętego Józefa. Mówi się, że święty Józef, wiesz, to była ludyna prawiedna, to była ludyna sprawiedliwa. A słowo sprawiedliwe oznacza również wierna Bogu. Wierna Bogu. I kto nauczył Jezusa Chrystusa tej wierności? Pierwszej właśnie jest święty Józef. To święty Józef pokazał Jezusu, jak trzeba modlić się. Święty Józef pokazał jemu wielką miłość do Bożego zakonu, do świętego pisania. A Jezus Chrystus potem to rozwijał przez swoją świadomość bożestwienną. Ale w procesie wychowania i wzrastania Jezus Chrystus chciał pokazać nam, jak ważliwą rolę wypełniają i powinni wypełnić baćki. Ale powracając do tych objawień, które predali nam dzieci, ich takiej prostoty przede wszystkim. Prostota dużo dopomaga przyjąć objawienia, które jest gotowe do powirowania dla wszystkich ludzi, i dla obrazowanych, i nieobrazowanych.